0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker skor konc 10 hitov vrsti, pa ne že to 9.